Tak, nie, tak, nie, tak, nie, tak, nie, tak, nie, tak, nie, tak, nie, tak, nie, tak, nie, tak, nie, tak, nie, tak, nie, tak, nie, tak, nie, tak, nie, tak, nie, tak, nie, tak, nie, tak, nie, tak, nie, tak, nie, tak, nie, tak, nie, tak, nie, tak, nie, tak, nie, tak, nie, tak, nie, tak, nie, tak, nie, tak, nie, tak, nie, tak, nie, tak, nie, tak, nie, tak, nie, tak, nie, tak, nie, tak, nie, tak, nie, tak, nie, tak, nie, tak, nie, tak, nie, tak, nie, tak, nie, tak, nie, tak, nie, tak, nie, tak, nie, tak, nie, tak, nie, tak, nie, tak, nie, tak, nie, tak, nie, tak, nie, tak, nie, tak, nie, tak, nie, tak, nie, tak, nie, tak, nie